Mantios li kamikiles, mantios si kamikil hop o monal takal kwanko, kanak shkosa korte, chishan tosut kichak. Konchina kakesh komon le bich kabiak li korte comercial kwaran.